0: CZ. Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Tweet, tweet.
1: Hit Radio. Hit Radio.